0: katechezy Ojca Świętego. Hasłem podróży apostolskiej Ojca Świętego do Francji i wizyty w UNESCO były słowa, aby świat miał życie. Kluczem do jej odczytania jest odrodzenie, a jego symbolem odbudowa katedry Notre Dame, możliwa dzięki synergii Kościoła, państwa i społeczeństwa. Znakiem nadziei były nieszpory w katedrze oraz spotkanie z tysiącami młodych na Stade de France. Innym znakiem duchowego odrodzenia w tym kraju jest rosnąca liczba młodych i dorosłych proszących o chrzest. W Lourdes, sanktuarium cywilizacji miłości, papież zaapelował o ochronę życia ludzkiego, które zawsze zachowuje nienaruszalną godność i zasługuje na opiekę i niesienie ulgi w cierpieniu. W Metzu odbyło się spotkanie z przedstawicielami różnych tradycji religijnych i podpisano apel na rzecz dialogu i pokoju. Teraz Ojciec Święty pozdrowi nas w języku włoskim.
1: Saluto cordialmente i Polacchi.
2: Je salue cordialement les Polonais qui acclament. Il y a 30 ans, Saint Jean-Paul II a béatifié Vincent Léoniouk et ses 12 compagnons martyrs. Jusqu'à l'effusion de leur sang, ils ont défendu leur appartenance à l'Église catholique et leur communion avec les successeurs de Pierre, tout en restant fidèles à leur tradition orientale. Je confie à leur intercession les questions relatives à l'unité des disciples du Christ et aux catholiques aujourd'hui persécutés à cause de leur foi. Que le nom de Jésus-Christ soit loué.
0: Serdecznie pozdrawiam Polaków. 30 lat temu święty Jan Paweł II beatyfikował Wincentego Lewoniuka i 12 towarzyszy męczenników. Aż do przelania krwi bronili oni przynależności do Kościoła katolickiego i jedności z następcą świętego Piotra, dochowując wierności własnej tradycji wschodniej. Ich wstawiennictwu polecam sprawy jedności uczniów Chrystusa oraz katolików prześladowanych dziś za wiarę. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
2: Maintenant, le Saint-Père va parler aux fidèles de langue italienne qui sont les plus nombreux. Et aujourd'hui, le Saint-Père nous a invités à l'action de grâce avec lui pour ce beau voyage apostolique qu'il a accompli en France. En France, à travers 3 villes notamment. Paris, et où il y a eu les vêpres à Notre-Dame de Paris. Je lance un appel maintenant pour la région du Tigré. Je suis avec beaucoup de soucis ce qui arrive dans la région du Tigré.
3: Extend my heartfelt plea to all parties to choose the path of dialogue.
2: Je supplie les parties de choisir le dialogue. Les conflits armés ne résolvent jamais les problèmes. Ils ne font que les exagérer et avec un cortège vraiment de malheur.
3: It is my fervent hope that the international community will offer its generous and timely contribution.
2: J'espère que la communauté internationale va aider et à faire arriver l'aide humanitaire à tous ceux qui sont dans le besoin. Le Saint-Père vient de lancer un appel pour la guerre qui se déroule dans la région du Tigré en

0: Tal como disse na Unesco, a dignidade de cada homem e mulher. Nesse sentido, Lourdes confirma que toda vida humana conserva uma dignidade inviolável. A vigília com os jovens revelou a fé viva daqueles que amam Jesus, enquanto a missa em Paris mostrou os sinais da verdadeira reconstrução da Igreja na França, confirmados pelo expressivo número de novos batizados. Tive também a oportunidade de recordar os horrores da Segunda Guerra Mundial e o sonho de uma Europa unida, fundada em valores cristãos, entre eles a abertura ao diálogo. Agora o Santo Padre saúda em italiano os fiéis de língua portuguesa.
1: Saluto con gioia tutti i pellegrini di lingua portoghese.
2: Je salue avec joie tous les pèlerins de langue portugaise, et ils sont nombreux, en particulier les nouveaux élèves du Collège Pio Brasiliano. Chers frères et sœurs, puisse le témoignage public de l'amour pour Jésus-Christ que nous avons vu en France être une source d'inspiration pour toute l'Église. Ne cachons pas notre foi. Que le Seigneur vous bénisse. Oui, c'est ce que a dit le Saint-Père, et nous pouvons effectivement rendre grâce à Dieu. Car en France, le pape a encouragé les chrétiens et les jeunes à ne pas mettre sous le boisseau la parole, la lumière de la foi, mais à témoigner publiquement. Et il l'a dit également aux évêques. Le pape nous encourage à maintenir vraiment allumer la flamme de l'Évangile. Et à montrer la grâce de Dieu dans notre vie de tous les jours, à témoigner de l'Évangile. Et nous rendons grâce avec le pape pour ce voyage et pour le beau témoignage, l'accueil magnifique qu'il a reçu en France. Et maintenant, ce sont les pèlerins de langue arabe qui manifestent leur joie au Saint-Père et ils prient pour le Saint-Père.
3: والمتزوجين حديثا والمسنين والمرضى والمتألمين بآلام شديدة وسيبارك كذلك المسابح والأشياء التقوية التي يحملها معه كل واحد منكم. إليكم ملخص التعليم المسيحي لقداسة البابا لاون 14. تكلم قداسة البابا اليوم على زيارته الرسولية إلى فرنسا وزيارة منظمة اليونسكو ووصفها بأنها كانت نعمة كبيرة وجعل من كاتدرائية نوتردام رمزاً أساسياً لفهم الزيارة وذلك من خلال مفهوم الولادة الجديدة إذ كان ترميمها بعد الحريق مثالاً على إمكانية تعاون الكنيسة والدولة والمجتمع والمؤسسات من أجل الخير العام كما ربط قداسته بين الكاتدرائية والكنيسة الحية المكونة من المؤمنين مشيراً إلى علامات التجدد في الكنيسة الفرنسية ولا سيما إقبال البالغين على المعمودية وما ظهرت في لقاءات الشباب والاحتفالات الليتورجية في مزار لورد شدد قداسته على قدسية الإنسان وكرامته وضرورة رعاية الضعفاء والمرضى ومرافقتهم برحمة وفي مدينة ميدز استحضر تاريخ أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية ودعا إلى أن يتجدد مشروعها على أساس السلام والديمقراطية والتضامن والأخوة مع تعزيز الحوار بين الأديان وفي الختام سأل قداسته الله أن تؤتي هذه الزيارة ثمرا وافرا لفرنسا. والآن تحية البابا باللغة الإيطالية لأبناء الشرق الناطقين اللغة العربية.
1: Salute fedeli di lingua araba.
2: Je salue les fidèles de langue arabe. Portons la paix du Christ dans notre monde pour qu'ils vivent dans l'espérance et l'amour. Que le Seigneur vous bénisse tous et vous protège toujours de tout mal. Et je vous rappelle encore à mes auditeurs l'appel du pape à prier le rosaire tous les jours de ce mois d'octobre pour la paix dans le monde, la paix dans les pays qui sont en guerre, la paix dans nos cœurs et la paix dans nos maisons. Et demain, le pape priera le rosaire avec un groupe d'enfants dans les jardins du Vatican. Et vous pouvez suivre cela en direct de Radio Vatican. Et maintenant, c'est le résumé de la catéchèse en langue polonaise.
4: Na zakończenie audiencji zaśpiewamy po łacinie modlitwę Ojcze Nasz. Następnie Ojciec Święty udzieli błogosławieństwa apostolskiego, obejmując nim szczególnie dzieci, osoby w podeszłym wieku i dotknięte cierpieniem. Pobłogosławi także różańca i dewocjonalia przyniesione przez pielgrzymów. Oto streszczenie katechezy Ojca Świętego. Hasłem podróży apostolskiej Ojca Świętego do Francji i wizyty w UNESCO były słowa, aby świat miał życie. Kluczem do jej odczytania jest odrodzenie, a jego symbolem odbudowa katedry Notre Dame, możliwa dzięki synergii Kościoła, państwa i społeczeństwa. Znakiem nadziei były nieszpory w katedrze oraz spotkanie z tysiącami młodych na Stade de France. Innym znakiem duchowego odrodzenia w tym kraju jest rosnąca liczba młodych i dorosłych proszących o chrzest. W Lourdes, sanktuarium cywilizacji miłości, papież zaapelował o ochronę życia ludzkiego, które zawsze zachowuje nienaruszalną godność i zasługuje na opiekę i niesienie ulgi w cierpieniu. W Metzu odbyło się spotkanie z przedstawicielami różnych tradycji religijnych i podpisano apel na rzecz dialogu i pokoju. Teraz Ojciec Święty pozdrowi nas w języku włoskim.
1: Saluto cordialmente i Polacchi.
2: Je salue cordialement les Polonais qui acclament. Il y a 30 ans, Saint Jean-Paul II a béatifié Vincent Léoniuk et ses 12 compagnons martyrs. Jusqu'à l'effusion de leur sang, ils ont défendu leur appartenance à l'Église catholique et leur communion avec les successeurs de Pierre, tout en restant fidèles à leur tradition orientale. Je confie à leur intercession les questions relatives à l'unité des disciples du Christ et aux catholiques aujourd'hui persécutés à cause de leur foi. Que le nom de Jésus-Christ soit loué.
4: Serdecznie pozdrawiam Polaków. 30 lat temu święty Jan Paweł II beatyfikował Wincentego Lewoniuka i 12 towarzyszy męczenników. Aż do przelania krwi bronili oni przynależności do Kościoła katolickiego i jedności z następcą świętego Piotra, dochowując wierności własnej tradycji wschodniej. Ich wstawiennictwu polecam sprawy jedności uczniów Chrystusa oraz katolików prześladowanych dziś za wiarę. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
2: Maintenant, le Saint-Père va parler aux fidèles de langue italienne qui sont les plus nombreux et aujourd'hui.